attributable to human error. And it has always been due.

0: potrafi tańczyć, ale chętnie się uczy po szklane cerumu.
1: Całe życie to mem, ciemne niebo nade mną, do góry dnem, do góry dnem.

0: Mamy dzisiaj środę, 13 dzień maja i 133 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Maria, Roberta i Serwaca, ale także Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalii. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Furacha. Wbrew pozorom sprawa bardzo poważna, bo dotyczy dzieci z porażeniem mózgu. Ale również dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Humusu, co akurat dla smakoszy może być ciekawe. Alternatywą. Jeżeli chodzi o kwestie klubowo-organizacyjne, to przypominam, że wystartowały Juvenalia i Juvenalia Krakowskie, które rozgrywają się w czterech lokalizacjach naraz, czyli cztery strefy, w tym również politechnicznej. Jeżeli chodzi o strefę politechniczną, to podpowiem, że już dzisiaj wieczorem możecie wybrać się do klubu Kwadrat na 19, a tam Juve Quiz, czyli może jeszcze nie do końca koncertowo, ale już rozrywkowo jak najbardziej, natomiast w najbliższy piątek, 15 maja, na koncercie na lotnisku. Ich troje jest Strachy na Lachy i Lordofon, tudzież Łydka, Grybasa i Lotta. Jednym słowem, koncert naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygujący. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wybrać się do Multikina, a tam, uwaga, uwaga, już dzisiaj o godzinie 19 lub 19.50 albo 21.40 Diabeł ubiera się Prady 2. Kolejna odsłona filmu, którego no, już korzenie sięgają bardzo daleko, bo znowu zobaczymy Meryl Streep, Annie Hathaway i Emily Blunt, które znowu walczą o dominację w mass mediach. Tym razem oczywiście troszeczkę zmieniały się role, troszeczkę posunęły wiekiem, no ale poza tym pamiętajcie o tym, że świat się również zmienił, bo papierowych wydawnictw coraz mniej, coraz więcej internetu. Jednym słowem, zmiany, zmiany, zmiany. Diabeł ubiera się Prady 2. Do obejrzenia w Multikinie. Zapraszam. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to przypominam, że dzisiaj piknik biblioteki. To wszystko akurat na terenie kampusu na ulicy Warszawskiej. Tam dużo, dużo dziać się będzie. No i będzie to akurat zwieńczenie tygodnia bibliotek, który rozgrywa się aktualnie na terenie Krakowa i nie tylko. Natomiast jutro, jeżeli byście mieli odrobinę czasu, to podpowiem, że od samego rana do godziny 14 święto lądówki, czyli święto w Wilu będzie się rozgrywało i to na terenie również kampusu na ulicy Warszawskiej. Zarówno na pikniku biblioteki, jak i na święcie Wydziału Inżynierii Lądowej. Możecie spodziewać się również Radia Nowinki, to po pierwsze. A jeżeli chodzi o takie wydarzenia, że tak powiem, z kategorii no, bardzo zaskakującej poniekąd, to podpowiem, że zapowiada się niesamowicie ciekawe, interesujące wydarzenie, które rozegra się już na terenie Działowni w czwartek popołudniową porą, bo właśnie wtedy spotka się tam kardynał Grzegorz Czyś, który będzie rozmawiał z rektorem Andrzejem Szaratą. A to wszystko oczywiście w ramach rozmowy, czy jeszcze umiemy się słuchać, o dialogu w świecie podziałów i emocji. To akurat zapowiada się nas wyraźnie ciekawie. Przypominam, Centrum Edukacyjne Działownia, czwartek o godzinie 17.00. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a ja przypominam, że będzie nas można słuchać zarówno w środę, jak i czwartek w ciągu dnia, transmisja na żywo. Natomiast jeżeli chodzi o programy, to podpowiem, że oczywiście możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wieczorem w czwartek inżynierskie historie, w piątek będzie herbatka, natomiast w środę kultywator, na który już serdecznie Was zapraszam.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 12 maja, to prawie połowa już tego pięknego skądinąd miesiąca. I spotykamy się w sytuacji, w której nagrywamy się tuż po nagłym ociepleniu, więc to pewnie będzie słyszalne, przynajmniej na razie jest, bo to są w większości po prostu ładne numery, które zagraliśmy na samym początku. A po drugie też spotykamy się w sytuacji, w której obydwaj mamy ze sobą ciężki dzień, ty ze względu na pracę, a ja ze względu na dojazd do Krakowa po majówce, w związku z czym no, to jest audycja, w której dwóch chłopów podczas przygotowywania ma przyjemność zrobienia czegoś fajnego na koniec dnia, bo po drodze było różnie. To audycją jest Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I zagramy dzisiaj, tak jak to bywa u nas średnio co dwa tygodnie, z wyjątkami, ale jednak, audycję bez motywu przewodniego, czyli nowości, ale nie tylko. Nowości, koncerty, zapowiedzi płytowe, takie też rzeczy, które nam ostatnio wpadły z tej starszej przegródki. U mnie jest dość prozaicznie, ponieważ to ja mam teraz taki okres urlopowy, że z jednego krótkiego wyjazdu wchodzę w drugi, więc dosłownie pojutrze znowu wyjeżdżam na parę dni, tylko wyjeżdżam już w takich celach bardziej, powiedzmy, zabawowo-towarzyskich. I w ramach tych wyjazdów, które uprawiam cyklicznie ze znajomymi, mamy za każdym razem klejone playlisty. No i przyniosłem po prostu rzeczy, które podczas klejenia tych playlist na mojej części się pojawią, najzwyczajniej w świecie. Mam nadzieję, że wybrzmią w górach, gdzie się udajemy. Ponieważ mam ze sobą po pierwsze Pavement z płyty Wow i Zoe, i Cardigansów, The Cardigans, zespół szwedzki z bodajże pierwszej płyty, jak dobrze pamiętam, więc to jest już w ogóle też starsza rzecz. W ramach dogrywania rzeczy, których po pierwsze ostatnio słuchałem siłą rzeczy, a po drugie też takich, które do aktualnej aury pasują, mam nadzieję, że przez ten tydzień się pogoda nie zmieni.
1: Tak. To nie jest takie zestawienie, w którym gramy rzeczy jakieś zupełnie nieznane. To są raczej grupy kojarzone szczególnie dla słuchaczy muzyki podobnej do tego, co my na ogół prezentujemy. Pierwsza rzecz z tego, co zagrałem, to brytyjskie Bugadlis, którzy mieli wielki hit w ogóle Wake Up Bug gdzieś w połowie lat 90. Mieli też kilka bardzo dobrych płyt w tamtym okresie 91-96. Potem świat o nich zapomniał, my o nich zapomnieliśmy i wydali pierwszy album po 24 latach przerwy, bo to była przerwa wydawnicza od płyty Kingside 98 do roku 2022 i ja w ogóle przegapiłem ten ich powrót, to że oni wydali wtedy w 2022 roku płytę Keep On With Falling, potem jeszcze rok później wydali płytę o tytule 8. Niezbyt skomplikowany tytuł jak na zespół, który właśnie wydał ósmy album. No i teraz wyszedł ich najnowszy album, którego już nie przegapiłem. No i problem z tą płytą jest taki, że o ile pierwsze cztery kawałki są bardzo przyjemne i bardzo dobre, to cała reszta mi się zlała w jednokształtną magmę słuchową i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście jest taki przeskok między pierwszymi utworami, czy jakoś tak odbiorczo działa taki album, który nie ma brzmienia jakiegoś bardzo uderzającego w twarz i bardzo dynamicznego, tylko tam są niezłe, czasami bardziej psychodeliczne, czasami bardziej spokojne indie rockowe piosenki, czy po prostu jesteśmy przebodźcowani i ciężej nam się odbiera taki prosty album bez żadnych ciosów na twarz. Spróbuję sprawdzić, która z tych dwóch opcji. Dostaliśmy przyzwoity album, ale taki, o którym nie będziemy jakoś specjalnie pamiętać, no chyba że zespół przyjedzie do Polski w przyszłym roku, no bo to by była konkretna lekcja historii Britpopu. I to był zespół na tyle dobry w swoim klasycznym okresie. No ja w zasadzie lubię wszystkie ich płyty do rozwiązania i bardzo było przyjemnie, gdyby pograli te utwory, gdyby można było je usłyszeć na żywo. No i właśnie skleiłem jeden z nowszych utworów, czyli Living is Easy, i jeden z klasycznego katalogu. Druga rzecz z kolei, no, to jest zespół z Portland w Oregonie, zespół Dlinis, który zawsze miał takie okładki kojarzące się z pustynią i bezdrożem, trochę takie jak, nie wiem, z serialu True Detective, to tak. Jest taka estetyka.
0: I to jest bardzo filmowe zdjęcie właśnie, dużo przestrzeni.
1: Każda z ich okładek wygląda podobnie, bo nowa to jest też to samo.
0: No, widać pewien schemat.
1: Budynki mniej lub... swoją drogą z takim filtrem, który kojarzymy z filtrem Meksyk, powiedzmy, z filmów i seriali, bo jest coś takiego, taka określona kolorystyka pomarańczowo-brązowa i tu jest mniej więcej to samo. To jest trochę soulu, trochę country i trochę bardziej wysmakowanego popu. Zespół tak samo podobnie gra od 2014 roku. Wydaje kolejne płyty, nic się nie zmienia. Jakoś omija tę część Europy. Ale przypuszczam, że z takim bardzo ciepłym klimatem nie omija na przykład Portugalii, Hiszpanii, więc może i też Włoch, więc pewnie trzeba będzie prędzej czy później tam się pojawić i gdzieś ich dorwać po drodze.

to była sekcja muzyczna, która potrwała praktycznie 1/4 naszej audycji tak łącznie, ale było bardzo ciekawie, jak zresztą zazwyczaj, ale nie tylko w kontekście tego, co zazwyczaj się dzieje, to jest istotne, ale też dlatego, że tutaj się działo dużo na pograniczu kultur, na pograniczu państw, estetyk muzycznych. To są takie rzeczy, które akurat w twojej części były bardziej widoczne pod kątem tła takiego czysto merytorycznego, ale ja zagrałem sporo utworów chilijskiego zespołu Los Prisioneros, już nie istniejącego w tym momencie. Oczywiście no, po hiszpańsku nie trzeba za bardzo nawet kombinować, żeby to tłumaczenie poprawnie odczytać jako więźniowie. I tam rzeczywiście lirycznie trochę takich podtekstów społeczno-punkowych się zachowało, natomiast to jest kwestia czysto tekstowa, ale muzycznie to we wczesnym okresie działalności, bo podobno później było inaczej. Ja nie wiem, bo słuchałem tylko jednej płyty jak na razie z 87 roku. Potem podobno to się zmieniło, muszę to sprawdzić, natomiast no, na razie to jest w mojej percepcji zespół po prostu synth-popowy, nowofalowy z tekstami właśnie, które wedle wszelkich informacji, które znalazłem w internecie, tylko to muszę to czytać piąte przez dziesiąte, bo to są siłą rzeczy informacje znalezione po hiszpańsku, więc możliwości moje językowe, jak i translatorskie narzędzi, których używa w tym momencie każdy w zasadzie człowiek, czyli tłumaczenia internetowego, no są różne, więc trzeba sprawdzić, czy tam naprawdę ten zespół cenzurowany w końcówce reżimu Pinocheta, podobno tak. Trzeba, będę musiał to sprawdzić, jeżeli rzeczywiście tak było i jeżeli to jest zespół, który jest ciekawszy na skalę szerszą, nie tylko w kontekście końcówki lat 80., no to pewnie jeszcze będzie do mnie wracał i będzie też w efekcie wracał do was, no ale na razie zagrałem z albumu, którego tytuł, to nie jest ten z długim tytułem, tylko jest po prostu Corazones, czyli serca z właśnie końcówki lat 80. Czterokrotnie platynowa płyta w Chile, tylko no to jest sprzedaż na poziomie z tego, co widzę.

0: Brasileiro, czyli jak rozumiem, przypadek miłości raczej do Brazylii, jak sądzę, a nie miłości. Tu nie chodzi o kobietę czy o mężczyznę, a raczej o
1: patriotyzm, powiedzmy.
0: O kulturę brazylijską, o to, tego
1: okay,
0: szukałem.
1: Dobra.
0: I no, to jest taki instrument, to jest taki instrumentalny hip-hop, który jest bardzo, bardzo inspirowany przede wszystkim sambą, ale też innymi gatunkami. No i słucha się tego znakomicie. Nie tylko i też, bo to jest chyba ważne, wydaje mi się, że to może być taki bardzo dobry entry point, czyli takie wejście do w ogóle zanurzenia się w muzyce brazylijskiej dla kogoś, kto nie miał z nią większego do czynienia. Dobrze zrobione, ale bez jakiejś bariery, czy językowej, czy dźwiękowej. Słucha się tego świetnie i jest to jednocześnie zbliżone. Wiemy, czego słuchamy jako słuchacze muzyki z tych kodów kulturowych, z którymi obcujemy, ale też słychać, że jest to trochę co innego i to trochę co innego to są właśnie te elementy brazylijskie. I druga rzecz to jest Adrian Quesada, czyli muzyk, który zdobył 8 nagród Grammy i jest odpowiedzialny za sukces m.in. Black Pumas, ale też takich zespołów jak Okoty Soul Sounds czy Brownout, który na pewno grałem jeszcze w WJFM-ie, bo to był zespół, który po funkowemu nagrał 2 albumy z coverami Black Sabbath, ale w taki sposób, że ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób grał inny zespół, żeby brzmiał aż tak organicznie i jak własne kompozycje, nie na przestrzeni jednego utworu, nie na przestrzeni dwóch, ale na przestrzeni dwóch płyt. No znakomite to było. Płyta Brownout Presents Brown Sabbath jest fantastyczna i druga płyta, która wyszła 2 lata później, też jest świetna. Solo z kolei Adrian Quesada pod własnym nazwiskiem gra muzykę inspirowaną Ameryką Południową, ale to są klei takie nowoczesne wersje różnych gatunków, bo to jest wielostylowe. Zdarzyło mu się chociażby sięgać po bolero na argentyńskie, na płycie Bolero z Psicodelicos, na znowu dwóch częściach tej płyty. Z kolei na najnowszej, czyli Trio Asesino, połączył tą muzykę czy argentyńską, czy brazylijską z trip-hopem i to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę jakby spowolnić właśnie te dźwięki. No i nie da się ukryć, że no wychodzi, ja wprawdzie nie jestem użytkownikiem żadnych używek poza kawą i herbatą, ale no brzmi to mocno zielono, że tak to zeufemizuję i więcej nie będę dodawał. Jest to super płyta, no ale jednocześnie bardzo taka kanapowa i relaksacyjna.
1: To jest też wątek, który się przewija przez wiele audycji, nie wymawiany bezpośrednio u nas, ale no, umówmy się, że w momencie, kiedy znowu zagramy coś stonerowego, to pewnie znowu trzeba będzie to eufemizować, więc no, są rzeczy, które z muzyką pewnego rodzaju po prostu idą w parze, niestety bądź niestety, ale regularnie.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zacznij dzień we właściwym rytmie.
1: No tak, muszę kilka wyjaśnień złożyć. Witam serdecznie na Wikliku Biblioteki, bo tak już chyba około 20 lat spotykamy się razem, wspólnie i myślę, że zabawa jest jak co roku doskonała. A dzisiaj, no w sumie też już tradycyjnie wita się z wami Radio Nowinki, które ten piknik ubarwni muzycznie. Dodatkowo, moi drodzy, mam dla was kilka informacji. Pierwsza to dla tych, którzy słuchają nas w tej chwili poprzez łącze internetowe, czyli www.nowinki.pk.edu.pl i nagle urwa im się worek buszu, no to przepraszam, będzie jeszcze po południu możliwość wysłuchania tego programu, ale dzisiaj nadajemy na żywo prosto z kampusu Politechniki na ulicy Warszawskiej. A w ramach pikniku dzisiaj na pewno dużo atrakcji, bo będzie między innymi, no zacznijmy może od rzeczy bardziej przyziemnych, czyli na pewno bufet będzie czynny, moi drodzy. Ja już czuję w tym momencie kiełbaski, które się żarzą i grzeją. Dodatkowo mamy jeszcze na pewno w planach no coś dla ducha w pewnym stopniu, a i oczu również, bo jest możliwość pozyskania sadzonek, które będzie można posadzić w różnych dziwnych miejscach, to po pierwsze, albo i niedziwnych. A poza tym oczywiście będzie konkurs wiedzy o Bibliotece Politechniki, będzie strefa chili, czyli po prostu troszeczkę luzu. A poza tym akcja podarił książkę dla pacjentów i ich opiekunów w szpitalu imienia Żeromskiego. No i moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej postanowiło wam pomóc w określeniu, czy kwalifikujecie się do akcji odkurzania, czy nie. Czyli możecie sprawdzić BMI. To akurat również na stanowisku obok do przetestowania i do sprawdzenia. A poza tym powinienem chyba jeszcze jedną najważniejszą sprawę przedstawić, a mianowicie taką, że ten piknik biblioteki to nie jest bynajmniej coś, co tak nagle, nie wiadomo skąd się objawiło, tylko podstawowa sprawa. Trwa tydzień Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Ten tydzień trwa już od piątku, ale jeszcze dzisiaj i jutro możecie wziąć udział, ale o tym za chwileczkę.

Pakt Informacyjny, to przypominam, że gramy na dzisiaj w trakcie pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. W związku z tym pięknie się zapowiada. Mam nadzieję, że zaraz uda nam się rozgonić troszeczkę chmury, ale to kolejny element planów na dzisiaj. A tak w ogóle to również dzisiaj imieniny Marii, Roberta i Serwasego, w związku z tym, jeżeli mamy tylko i wyłącznie kogoś o tym imieniu, a w zasadzie o tych imionach, to oczywiście serdeczne pozdrowienie. Co prawda dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu, ale myślę, że akurat w strefie bufetu raczej humusu nie będzie, ale za to będzie kiełbaska, bo tak jak mówiłem, czuć już, także można się powoli do tego przygotowywać. A jeżeli chodzi o kwestie związane z tygodniem bibliotek, to równolegle trwa prezentacja Otwierasz i Odkrywasz, czyli polska grupa proweminicyjna w CRL-u, czytelni profesorskiej Politechniki Krakowskiej. Tam akurat dla Was również będzie się również parę ciekawych rzeczy działo. A dzisiaj przypominam, będzie grillowanie, będzie konkurs wiedzy o bibliotece Politechniki Krakowskiej. Będzie akcja dzielenia się sadzonkami roślin, strefia odpoczynku, odkrywanie biblioteki Biblioteki Politechniki Krakowskiej. To jest akcja uwolniamy książki, czyli sięgnij po książkę, zabierz ją ze sobą, podaj dalej. No i jedna chyba najistotniejsza kwestia związana z tygodniem biblioteki. Biblioteka otwierasz, odkrywasz. To hasło tegorocznego tygodnia biblioteki.

No, moi drodzy, ja nie wiem, jak was zachęcić i rozgrzać bardzo do tego, abyście przyszli na piknik biblioteki, natomiast mogę chyba powiedzieć jedną rzecz, która na pewno was i rozgrzeje, i zachęci. Bufet ruszył, kiełbaski już są rozdawane, w związku z tym, jeżeli tylko i wyłącznie, no powiedzmy, niekoniecznie chcecie wziąć udział w konkursie, nie chcecie posiedzieć z nami, jeżeli nie chcecie znaleźć książki dla siebie, ewentualnie wylosować wyjątkowo ciekawych atrakcji, to możecie ewentualnie podejść do bufetu, tak jak mówię, kiełbaski już są wydawane, w związku z tym zapraszamy serdecznie. A ja przypominam, że już po raz 20, jeżeli dobrze policzyliśmy, spotykamy się na pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, dzisiaj będzie również konkurs wiedzy o Bibliotece Politechniki. Będzie możliwość pozyskania czy podzielenia się sadzonkami roślin. To akurat powinno się spodobać. Będzie strefa relaksu i przy okazji dyskusji o Politechnice. Będzie również akcja sięgnij po książkę, czyli zabierz ją ze sobą i podaj dalej. No, a także akcja podaruj książkę dla pacjentów i ich opiekunów w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. No i oczywiście jeszcze jedna sprawa, która została przygotowana przez Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. Ale ta atrakcja bym sugerował zrobić przed odwiedzeniem bufetu, bo tutaj możecie sprawdzić swoje BMI, czyli zobaczyć ewentualnie, jak to wygląda w waszym wykonaniu dla was. Czyli ilość tłuszczyków, które ewentualnie wam się zgromadziło. Tak jak mówię, najlepiej akurat to przed odwiedzeniem gry.

edycja tegorocznej tydzień Biblioteki Politechniki Krakowskiej odbywa się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. To może się Wam akurat bardzo, ale to bardzo przydać. Ja ze swojej strony jeszcze dorzucę jedną sprawę. Wydaje mi się, że tak, prezentacja w Szczelni Profesorskiej jeszcze trwa. To do godziny 11.30, natomiast piknik biblioteczny do godziny 13.00. Jutro natomiast będą konsultacje odnośnie działania Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Będzie o tym, jak korzystać z biblioteki. Będzie również menadżer biografii. Będzie również portal zarządzania wiedzą KRIS Politechniki Krakowskiej. To wszystko oczywiście jutro w ramach ostatniego dnia, a w zasadzie przedostatniego dnia tygodnia Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Natomiast dzisiaj oczywiście już dla Was i tylko i wyłącznie dla Was odrobina muzyczki, odrobina ciepła, no i słońce. W końcu udało nam się je odsłonić, moi drodzy.

wszystkim powiedzieć obecnym po lewej mojej stronie smacznego. Smacznego! Tak, niektórzy odpowiadają dziękuję, ale nie wszyscy. To akurat jakby inna sprawa, natomiast przekazuję również to, że cały czas trwa konkurs, konkurs wiedzy o bibliotece. Można wygrać kilka ciekawych gadżetów, można sobie wziąć książkę do poczytania, to też akurat w ramach Pikniku Biblioteki do waszej dyspozycji. No i moi drodzy, przede wszystkim słońce powoli się udaje nam rozpędzić te chmury, które nam przesłaniały akurat widok na słoneczko, w związku z tym myślę, że spokojnie można podchodzić. A dodam jeszcze to, że dla was, oczywiście dla was, cały czas grill pracuje, kiełbaski na pewno smacznymi są, to chyba podstawowa kwestia, ale ja zachęcam do udziału również w innych atrakcjach, czyli można sobie pobrać sadzonkę, która umożliwi nam ni mniej, ni więcej, tylko zazielenienie otoczenia. Ale można również sobie wziąć książkę, która do poczytania będzie, a później możemy ją przekazać dalej, do czego oczywiście również biblioteka zachęca. A przypominam, że gramy dla was na dziedzińcu na ulicy Warszawskiej, obok Popiersia, tutaj Radio Nowinki dla was, natomiast równocześnie oczywiście możecie nas posłuchać na naszej stronie internetowej, czyli na naszym linku odsłuchowym www.nowinki.pkl.pl. A, i jeszcze odrobinę promocji sobie pozwolę zrobić, jakby co do czego, to wydaje mi się, że gdzieś tutaj już są wyłożone nowy odcinek, chciałem powiedzieć, ale to nowy numer oczywiście naszej Politechniki. Tak na marginesie, jeżeli wolicie wersję elektroniczną, to na stronie naszej Politechniki również możecie wersję elektroniczną sobie wziąć, poczytać i poprzeglądać. A z tego co widzę, jest podsumowanie biegu kościuszkowskiego między innymi, także warto również o tym pamiętać. No w jakim stopniu oczywiście się to wiąże, bo zachęcam do czytelnictwa.

konkurs wiedzy o dietetyce. Można dostać, nie wiem, gniotka, to na pewno. Można dostać, ale to tak już poza konkursem, naszą Politechnikę na przykład. Można dostać również słodycze drobne i parę innych gadżetów. O, skarpetki widzę też ewentualnie.

wsadzić jeszcze. No i poza tym, tak patrzę, że przede mną leży taki karton, w którym zbieramy książki dla pacjentów i opiekunów szpitalu im. Żeromskiego w Krakowie.

sobotni dzień, czyli 16 maja, Żabson, Avi, Guzior, Słoń, Gruby Mielski, Aster i DJ Sojna. Jednym słowem, naprawdę dużo, dużo, dużo skomasowanych wydarzeń, to tylko w tym tygodniu. A pominąłem jeszcze kilka. Piknik biblioteki. Zapraszam oczywiście i do bufetu, zapraszam również do udziału w konkursach, no i przede wszystkim zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

A ja serdecznie zapraszam na piknik do Biblioteki Politechniki Krakowskiej. To wszystko przy Popiersiu. Także no, dla słuchaczy Radia Nowinki, którzy są w tej chwili gdzieś poza uczelnią, to przypominam, że na terenie kampusu przy ulicy Warszawskiej. A jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to grup pracuje jak na razie i wydaje mi się, że jeszcze macie szansę na pozyskanie kiełbaski, bo na tym na pewno można poprosić książkę w akcji Uwolnij książki, czyli sięgnij po książkę, zabierz ją ze sobą i podaj dalej. I kluczowe i istotne, podaj dalej, moi drodzy, czyli w momencie, kiedy skończycie czytać, możecie przekazać innym osobom, na pewno ktoś się znajdzie. Zachęcam również, jeżeli macie jakieś książki, niekoniecznie te, które pobraliście, aby przekazać takie no, bardziej beletrystyczne oczywiście dla pacjentów i ich opiekunów w szpitalu im. Jeromskiego. Taki kartonik przed moim stanowiskiem akurat jest, także jeżeli macie takowe pozycje, oczywiście zachęcam do rozdzielenia i przekazania. Co jeszcze mogę dodać? Mogę chyba dodać, że trwa cały czas konkurs. Konkurs na wiedzę o bibliotece to jakby jedna sprawa i trzecia, kolejna z kolei, to również możliwość zmierzenia swojego BMI, czyli sprawdzenia, jak wpływa na przykład tak wspomniana już kiełbaska na nasz ogólny dobrostan. Jednym słowem, to wszystko w trakcie tegorocznego pikniku biblioteki. Dodam jeszcze, że to już chyba 20. akcja tego typu organizowana przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej. No, moi drodzy, mały jubileusz, także brawa dla wszystkich, którzy ten piknik i ten tydzień bibliotek, bo trwa oczywiście taki jeszcze,

No i trwa cały czas piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Grill cały czas pracuje, w związku z tym jeżeli odczuwacie potrzeby egzystencjalne, to oczywiście zapraszam. Natomiast duchowe też ewentualnie do uspokojenia, bo cały czas trwa konkurs dotyczący wiedzy o biotece. To po pierwsze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. A poza tym oczywiście macie szansę również zbadać swoje BMI. To akurat, no powiedzmy, po odwiedzinach z Grillu może się okazać potrzebne, a przy okazji również możecie sobie troszeczkę porelaksować na przygotowanych leżaczkach. Jednym słowem, wiele się dzieje. A, możecie jeszcze książki sobie wziąć oczywiście, przeczytać, przekazać dalej, jednym słowem.

również możecie znaleźć, a w zasadzie tutaj tuż obok mnie, książki, które możecie poprzeglądać, wybrać coś ciekawego dla was, poczytać, przekazać dalej. To w ramach książki, akcji Uwolnijmy Książki. A dodatkowo możecie zmierzyć się

gimnastycznych. To wszystko w ramach Piknik Biblioteki, tak jak już wielokrotnie dzisiaj mówiłem, bodajże po raz 20 spotykamy się w ramach tego, a ja ze swej strony oczywiście zachęcam do słuchania nas również na antenie Radia Nowinka.

Może trochę nie a propos, ale z tego co widzę, jeszcze kilka egzemplarzy nowego numeru naszej Politechniki jest do wzięcia w wersji papierowej. Podobno czytelnictwo prasy też trochę podupadło. Przynajmniej w tej wersji tradycyjnej macie szansę poprawić.

Jeżeli nie mieliście jeszcze czasu podejść na piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, to zapraszam serdecznie, bo tak, grill pracuje, jeszcze nie grozi brak kiełbasek, to po pierwsze. Po drugie, na pewno, już trochę ograniczone, ale cały czas jeszcze jest pewna pula nagród do wylosowania w ramach konkursu wiedzy o bibliotece. No i poza tym są jeszcze, jeżeli dobrze widzę, co prawda trochę przerzedzone, ale sadzonki do wzięcia, także macie oczywiście możliwość również propagowania zieleni, nie tylko biblioteki. Odpocząć oczywiście też możecie, a poza tym również jest jeszcze może troszeczkę już przebrane, ale cały czas możecie wybrać jeszcze książkę w ramach akcji Uwalniamy Książki. Generalnie chodzi o to, że mamy sobie ją wziąć, a później mamy możliwość ewentualnie przekazania tej książki dalej. Dodatkowo tu już jakby w drugą stronę, no bo cały czas trwa akcja zbierania książek dla pacjentów i opiekunów w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. No i poza tym oczywiście możecie sprawdzić swoje BMI, czyli indeks tłuszczowy, który myślę, że też ewentualnie może stanowić wyznacznik do tego, co sobie rozplanować, jeżeli chodzi na przykład o dzisiejsze popołudnie czy wieczór, czy wystawna kolacja, skromna kolacja, czy ewentualnie truchtanie i

chyba tam uzyskano zgodę na imprezę. Nie mogła się nazywać Juvenalia, ale nazywało się Trzyżynalia. Nie zmienia to faktu, że były piękne, wspaniałe koncerty, na których czasami uczestniczyło po kilkadziesiąt tysięcy osób. No i tą tradycję właśnie kultywujemy.

0: No tak, ja mówiłem cały czas, że mamy możliwość sprawdzenia swojego BMI, to akurat Centrum Sportu i Rekreacji nam przygotowało. Natomiast, prawdę mówiąc, jestem troszeczkę niedoinformowany. Co to w zasadzie jest BMI?
1: BMI, czyli inaczej BMI po angielsku, skrót, który jest dość dobrze znany, to w skrócie proporcje ciała, czyli wzrostu do wagi. I jeśli mieścimy się w zakresie, który jest wyznaczony dla naszego wieku, to znaczy, że wszystko jest dobrze, że nasze proporcje ciała, nasza waga jest dostosowana do naszego wzrostu i możemy spokojnie sobie funkcjonować dalej. Jeśli natomiast się okaże, że przekracza w którąś stronę, czy jest jej za dużo masy ciała, czy za mało, to jest to taki mały sygnał, żeby się zastanowić, dlaczego tak się dzieje, czy możemy to zmienić. I stąd warto wiedzieć, jak to policzyć, czy nasza waga jest odpowiednia do wzrostu, czy powinniśmy coś z tym zrobić, czy nie. I dlatego zapraszamy też do nas, gdzie może to być od razu zmierzone, policzone i zinterpretowane odpowiednio.
0: Tak, no ja stanąłem na etapie, kiedy mówiono, że kochanego ciała nigdy za wiele, to jakby jedna sprawa, ale tak dokładnie to w tym momencie podchodzimy do stanowiska i co, ważymy się najpierw?
1: To tutaj troszkę większą analizę tego zrobimy, ponieważ na naszej wadze, czyli na tak zwanym analizatorze masy i składu ciała, mierzymy nie tylko BMI, ale również poszczególne ilości tkanki różnej naszego ciała, bo nie tylko tkanki tłuszczowej, nie tylko tkanki mięśniowej, ale również zawartości wody w organizmie, również masy zmineralizowanej kości, również tkankę wisceralną, czyli taką, która obkleja nasze narządy wewnętrzne. Więc informacji jest zdecydowanie więcej, można poznać swój bieg metaboliczny, można poznać swoją podstawową przemianę materii. Stąd no jest to dość bardziej rozbudowane badanie niż tylko samo BMI. A sprawa jest bardzo prosta, wystarczy się do nas zgłosić. Potrzebne jest tylko ujawnienie stóp, ponieważ musimy to badanie zrobić na bosaka, ale mamy wszystko tutaj przygotowane, więc myślę, że to będzie sprawnie przechodzić. Zapraszamy.
0: Tak, zapraszamy. Piknik biblioteki. Pierwsze stanowisko od strony architektury to jest właśnie miejsce, gdzie BMI, o właśnie tak chyba należało powiedzieć, możecie zmierzyć. To jedna sprawa. Okazuje się, że nie tylko to. Nie wiem dlaczego, ale ta zawartość wody to mi się od razu przypomina któraś z reklam, która krąży w tej chwili na antenach, no przynajmniej części stacji telewizyjnych, no ale jak rozumiem, to w tym momencie do zmierzenia nie tylko to. Moi drodzy, piknik biblioteki, ja bardzo dziękuję. No i oczywiście zapraszamy do pomiarów. Aha, właśnie, jeszcze jedno pytanie. Ile taki pomiar zajmuje? Aha, no i druga sprawa. Ja dzisiaj chyba zrezygnuję, bo tak nóżki trochę zimno. Ale ile takie badanie zajmuje?
1: Badanie zajmuje dosłownie parę sekund. Oczywiście trzeba do tego dodać ubranie, zdjęcie bucików i skarpetek i ubranie oraz może troszkę dłużej potrwać rozmowa, jeśli osoba jest zainteresowana i chętnie posłucha o wszystkich czynnikach, nie tylko o tym współczynniku zdrowia, jakim jest BMI, ale również o wszystkich innych. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, no i oczywiście zapraszamy do stanowiska. Tam ewentualnie tak zasłonięte jest w związku z tym, tak bardzo wiatr wam nie będzie doskwierał. Zapraszamy.

Sytuacja przedstawia się tak, że przed nami sekcja jazzowa, ale rozbudowana też o trend ambientowy, i to jest trend ambientowy kilkunastominutowy, suflowany przeze mnie, więc niechybnie zbliża się moment pożegnania i w zasadzie on następuje już w tym momencie. Ale zanim przejdziemy do tych jazzów i do ambientu, no to gwoli, prawda, bycia konkretnym i gwoli chronologii, no, to jest dobra opcja, dobre słowo, szukałem dobrej frazy, musimy sobie omówić, co się działo chwilę temu. Chwilę temu na naszej antenie zagościł ode mnie akurat zespół Lesa Claypoola kolejny, bo on ma tych zespołów od cholery i trochę, kolokwialnie mówiąc, który powstał we współpracy z Seanem Lennonem, tak, z tych Lennonów, i od 10 lat sobie w wolnych chwilach, tak naprawdę w wolnych chwilach od Primusa, od innych różnych eksperymentalnych projektów, które Les prowadzi, gra progresywnego rocka, i to gra z dużymi z mojej perspektywy sukcesami, bo lubię dwie płyty, które do tej pory wydali. Sęk w tym, że wydali też

0: 1 maja trzecią swoją kolejną po 7-letniej przerwie. To jest tytuł, który jest bardzo losowo Claypoolowski, The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Nie słuchałem tego jeszcze, natomiast chciałem zaznaczyć, że ta płyta wyszła i że to jest kapela, która jest po prostu bardzo dobra, więc z tej okazji wziąłem dwa utwory z debiutu z 2016 roku, skądinąd dziesięciolecie, jakby nie patrzeć, Monolith of Phobos, i to w sumie dziesięciolecie takie zbliżające się już wielkimi krokami, bo w czerwcu, na samym początku czerwca, więc to tygodnie nas od dziesięciolecia oddzielają, a to jest też o tyle istotne, że w sierpniu będziemy mieli okazję obydwaj zobaczyć Premusa.
1: Niewykluczone, że będzie support właśnie Delirium, bo taki support jest w Stanach, także nie zdziwiłbym się, gdyby dokładnie w tej formule były dwa koncerty jednego wieczoru. Zobaczymy. Jeszcze uzupełnię, bo jeszcze w poprzednim wejściu zapomniałem o jednej grupie, bo graliśmy muzykę inspirowaną Ameryką Południową i trochę też no po prostu muzyki z Ameryki Południowej, ale do tej muzyki z Ameryki Południowej został doklejony jeden zespół, już inspirowany brzmieniem, czyli TGTB, bo graliśmy pod koniec synthpop, a ja zagrałem darkwave. No i to był darkwave w wykonaniu projektu zespołu TGTB, tudzież TGTB ze Sztokholmu, który wydał niezbyt dużo muzyki, bo to są dwie epki i płyta długogrająca i milczy od 2002 roku. Mam nadzieję, że nie na długo, bo no to, co robi, robi bardzo dobrze, a trzeba powiedzieć, że jest koniunktura na taką muzykę. Lubimy mroczną dyskotekę, o czym chociażby Cyprian Buś trochę mówił w jednym z tych dwóch wywiadów, które przed Greenzu wyszły z jego udziałem. Ludzie tego lubią słuchać, dobrze się to sprawdza na żywo, więc nie zdziwiłbym się, gdyby takie TGTB też pojawiło się w Krakowie prędzej czy później.
0: Tak, jesteśmy też narodem, który bardzo lubił Depeche Mode i nadal bardzo lubi, i to słychać w wyborach estetycznych dużej części społeczeństwa.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te brzmienia psychodeliczne, zespół Tibetan Miracle Seeds, który okładkowo i tytułowo inspiruje się i Ameryką Południową, i Północną, bo o ile na swojej debiutanckiej płycie Inca Missiles no tutaj widać ewidentnie inspirację Peru, to na drugiej płycie zeszłorocznej już mamy kaktusy, mamy kaktusy, węże boa, różne takie rzeczy. Chociaż widzę, że też Santiago się pojawia, czyli Ameryka Południowa też się tu pojawia, ale jest też Sherpa, no wrzucają wszystko tytułowo, ale to nie jest jakaś fantastyczna płyta, za to ten ostatni numer na tym albumie, czyli utwór tytułem Twisties, jest bardzo dobry, jest zdecydowanie, to jest 9-minutowy jam, i gdyby ten zespół wydał na tym płycie, znaczy to jest też jednoosobowy projekt, obudowany powiedzmy w zespół, ale gdyby na tym albumie nie było 9 utworów, ale powiedzmy 3-4 konkretne dżemy, to by to moim zdaniem wypadało dużo lepiej, a tak jest tylko nieźle, z jednym fantastycznym fragmentem. Drugi zespół z kolei, był taki okres w muzyce rockowej, kiedy wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale było sporo zespołów, które brało Oz Motorhead z umlautem i dowalało do nas w swoich zespołów. No to w przypadku zespołu Duel Sons czy Sans kwestia jest taka, że oni wzięli Dyl z zespołu Amondyl i dokleili Sans, nie wiem czy chodzi o San O czy nie, bo to już jest pisane normalnie, no ale ewidentnie to jest Dyl wzięty od Amondyl. I zespół, który gra bardzo konkretną i bardzo dojrzałą psychodelię, zrobioną fantastycznie. Mało kto ten zespół zna, mało kto go słucha, a no ten debiut to jest no super rzecz, naprawdę fantastyczna. To jest takie brzmienie jak chociażby Wooden Ships i następcy Wooden Ships, czyli Munduo. Dużo krautu, dużo odlotu, Ja to lubię, mam nadzieję, że więcej osób polubi i zespół gdzieś nie zgaśnie po tym jednym albumie, bo jedna płyta... Może czas był w ogóle zły, bo oni ten album debiutancki opublikowali 5 grudnia. Nie wiem, co to jest za pomysł, żeby Psychodelię Słoneczną wydawać 5 grudnia. No ale tak zrobili. Czy im to pójdzie w pięty, czy nie, to nie wiem. Liczę na to, że kolejne wydawnictwo trafi na lepszy czas i na lepszy moment i zespół jeszcze wypłynie.
0: Jeżeli chodzi zaś o to, co przed nami, bo to wszystko trochę już pogadaliśmy, a jeszcze to jest wszystko, było wszystko omówienie tego, co działo się chwilę temu, teraz zajmijmy się tym, co przed nami. No jazz jako się rzekło, ale ta sekcja jazzowa jest bardziej po twojej stronie, bo ja dorzucam do tego Aleksandrę Słysz, postać, o której tak w ogóle robi się coraz głośniej i w coraz większej liczbie miejsc się na panią Aleksandrę natyka i bardzo dobrze, bo no dawno nie słuchałem tak dobrych polskich ambientów. Myślę, że spokojnie z rok od momentu, kiedy Ola Budzyńska, którą już w tej audycji propsowałem i komplementowałem, wydała swoją płytę, ale to jest trochę innego rodzaju ambient, bo mimo wszystko to, co uskutecznia pani Ola, w sensie Ola, bo to są, to operujemy na tym samym imieniu, ale jedno to jest Ola, a drugie to jest Aleksandra. Tak, może będzie najprościej to rozróżnić. Pani Ola operuje bardziej formą, mimo wszystko jednak nie chcę powiedzieć, że piosenkowo, bo to by w ogóle trochę z samymi założeniami ambientu kolidowało, no ale dużo bardziej zwartą. A pani Aleksandra Słysz jest dużo bardziej poszukująca, mam wrażenie, dużo w bardziej odważny sposób niezależna i te utwory potrafią przez dobre kilkanaście, kilkadziesiąt, chwilami wręcz minut po prostu jakby no, być czymś, czego się bardzo przyjemnie i z dużym zaciekawieniem słucha. To jest akurat wyjmek kilkunastominutowy z epki I Carry the Strength. Jest to jedyny numer na tej epce, wydanej w kwietniu, czyli no prawie miesiąc temu już w zasadzie, ale to absolutnie nie szkodzi, bo jest to świetny jeden utwór. Bardzo miło widzieć rozwój pani Aleksandry i liczę na to, że faktycznie, że to będzie jeszcze bardzo głośne nazwisko.
1: Co do tego, co usłyszymy na sam koniec z mojej strony, usłyszymy, trzeba powiedzieć, znowu Grega Fauta, bo często gramy Grega Fauta o tyle, że to jest gość, który wydaje bardzo dużo muzyki. I jako Greg Fault Group, i jako Hampshire and Fault, bo no, Hampshire and Fault to jest duet, który wydał, myślę, że z jedną płytą, ile nie dwie, które były blisko różnych list rocznych, czyli tu już było bardzo dobrze. Na to jeszcze jest Greg Fault po prostu solo i on nie tylko nagrywa płyty samemu, ale też lubi współpracować z różnymi ludźmi i tych, mówiąc brzydko, bo często to narzekamy, kolaboracji, bo wszyscy nadużywają tego określenia, no ja jednak wolę określenia współpraca. W tym roku ukazały się dwie płyty Grega Fauta w różnych współpracach i obie mi umknęły. Nie słuchałem jeszcze żadnej, ale dzięki temu zrobię taki publiczny przyczynek, żeby ich posłuchać prędzej czy później. Pierwsza płyta to był album o tytule Impressions of Samos z Sokratisem Wodzkosem i Georgios Papastrio, czyli jak sądzę inspiracja muzyką grecką, tylko sprawdzę jeszcze, czy to nie Cypr, bo by było głupio, nie. Wyspa Samos, wyspa grecka na Morzu Egejskim, czyli jak sądzę to będzie album, no tak, to musi być album inspirowany Grecją, bo jest taka czcionka, którą się kojarzy z Grecją.
0: Tak, oj tak. I też zestawienie kolorystyczne biało-niebieskie.
1: Tak. No i też myślę, że to jest Grecja. To pewnie jest po prostu wyspa Samos na okładce.
0: Tak, wygląda.
1: To jest
0: tak.
1: Album, który ukazał się 20 lutego i umknął, widzę, z tego co widzę, i słuchaczom, i krytykom, a jest prawdopodobnie niezły, jeszcze go nie słuchałem, ale sam pomysł o tym, żeby połączyć to, co robi Greg Fault i muzykę grecką, jest sam w sobie bardzo ciekawy. To jest muzyk bardzo elastyczny i ja to sprawdzę i jeszcze dam temu wyraz na antenie, bo już mam klimat letni i to będzie muzyka, która będzie mu sprzyjała, ale zagrałem fragment z jeszcze kolejnej, jeszcze nowszej płyty, czyli współpracy z muzykiem o pseudonimie Maston, którego nagrania słuchałem już wcześniej, a nawet nie wiedziałem, że powstał wspólny album z Gregiem Fouten, czyli dwóch ludzi, których cenię. Płyta o tyle Moving Images i to jest kwiecień. Jeden fragment tej płyty i jeden fragment czegoś starszego, zainspirowany tym właśnie, że kolejne współprace Grega Fouta się ukazują. Sięgnąłem po współpracę, której jeszcze nie znałem, czyli po zimowy, przynajmniej okładkowo, album z Artem Dimenem, nie wiem jak gościa czytać, bo jest z pochodzenia Brytyjczykiem, a jest to nazwisko dosyć nietypowe. Aha, bo to patrzę, czy to jest pseudonim, czy nazwisko. Nie, chyba pseudonim. Czyli jeżeli mielibyśmy być bardzo ortodoksyjni, to powinno być Art Women. Brzmi to dziwnie, bo jak, to brzmi jak Artur Człowiek. Tylko, a w zasadzie Artur Ludzie, bo to jest men przez E, a nie przez A. A to jest prawdziwe nazwisko tego gościa. No nieważne. Płyta tyle Off Piste, na okładce, które jest dwóch gości, Greg Fout i Art Zeman, którzy szusują sobie po stoku. No i właśnie przez to, że jest bardzo ciepło i mamy pierwsze ciepłe dni tego, takie naprawdę ciepłe dni tego roku, sięgnąłem po płytę, która mnie schłodzi i rzeczywiście skutecznie to robi. Liczę na to, że też to schłodzenie, efekt schłodzenia dotknie słuchaczy. Bo tak.
0: Także po pierwsze, mamy nadzieję, że nie będziecie się śmiać przy tych słowach, no bo jednak nagrywamy to z pewnym wyprzedzeniem, ale prognozy są raczej bardziej optymistyczne niż mniej. Myślę, że jeszcze taką najzimniejszą część wiosny mamy za sobą i będzie tylko lepiej. Przez te dni majówkowe było naprawdę łaskawie. Ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam chyba aż tak jawnie ładnej majówki, jak mieliśmy do czynienia z nią w tym roku. I to tak ładnej, w sensie nie było takiego przekroczenia granicy, w której to ciepło staje się, za przeproszeniem, upierdliwe i męczy człowieka, tylko to była zawsze przyzwoita temperatura pokroju 26 stopni, więc sympatycznie bardzo. Za tydzień słyszymy się jeszcze, zobaczymy w jakiej formule, bo być może po prostu będziemy nadawali na żywo. Zastanawiamy się nad tym. Może uda się to zrobić w przyszłym tygodniu i wtedy znowu będziemy grali raczej bez realizowania motywu przewodniego, tylko takie rzeczy bieżące bardziej. A jeżeli nie, no to pomyślimy nad innym tematem, także przekonacie się 19, co wybraliśmy i jak wyszło, więc zobaczymy.
1: No i na sam koniec jeszcze jedna rzecz. To już jest stricte inspiracja majówką i tym skończymy też to wejście. Miles Davis z jednej z pierwszych płyt, to jest 55 rok, więc bardzo, bardzo dawno temu, i utwór Nature Boy, chyba w kontekście majówki dużo nie trzeba dodawać.
0: Dokładnie tak, więc z tym was zostawiamy, zobaczymy, z czym słyszymy się za tydzień, a na razie dzięki, Piotr Drobi
1: i Jakub Buszek.

0: Mamy dzisiaj środę, 13 dzień maja i 133 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Maria, Roberta i Serwaca, ale także Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalii. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Furacha. Wbrew pozorom sprawa bardzo poważna, bo dotyczy dzieci z porażeniem mózgu. Ale również dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Humusu, co akurat dla smakoszy może być ciekawe. Alternatywą. Jeżeli chodzi o kwestie klubowo-organizacyjne, to przypominam, że wystartowały Juvenalia krakowskie, które rozgrywają się w czterech lokalizacjach naraz, czyli cztery strefy, w tym również politechnicznej. Jeżeli chodzi o strefę politechniczną, to podpowiem, że już dzisiaj wieczorem możecie wybrać się do klubu Kwadrat na 19, a tam Juve Quiz, czyli może jeszcze nie do końca koncertowo, ale już rozrywkowo jak najbardziej. Natomiast w najbliższy piątek, 15 maja, na koncercie na lotnisku ich troje Strachy na Lachy i Lordofon, tudzież Łydka, Grybasa i Lotta. Jednym słowem, koncert naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygujący. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wybrać się do Multikina, a tam, uwaga, uwaga, już dzisiaj o godzinie 19 lub 19.50 albo 21.40 Diabeł ubiera się Prady 2. Kolejna odsłona filmu, którego no, już korzenie sięgają bardzo daleko, bo znowu zobaczymy Meryl Streep, Annie Hathaway i Emily Blunt, które znowu walczą o dominację w mass mediach. Tym razem oczywiście troszeczkę zmieniały się role, troszeczkę posunęły wiekiem, no ale poza tym pamiętajcie o tym, że świat się również zmienił, bo papierowych wydawnictw coraz mniej, coraz więcej internetu. Jednym słowem, zmiany, zmiany, zmiany. Diabeł ubiera się Prady 2. Do obejrzenia w Multikinie. Zapraszam. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to przypominam, że dzisiaj piknik biblioteki. To wszystko akurat na terenie kampusu na ulicy Warszawskiej. Tam dużo, dużo dziać się będzie. No i będzie to akurat zwieńczenie tygodnia bibliotek, który rozgrywa się aktualnie na terenie Krakowa i nie tylko. Natomiast jutro, jeżeli byście mieli odrobinę czasu, to podpowiem, że od samego rana do godziny 14 święto lądówki, czyli święto w Wilu będzie się rozgrywało i to na terenie również kampusu na ulicy Warszawskiej. Zarówno na pikniku biblioteki, jak i na święcie Wydziału Inżynierii Lądowej możecie spodziewać się również Radia Nowinki, to po pierwsze. A jeżeli chodzi o takie wydarzenia, że tak powiem, z kategorii no, bardzo zaskakującej poniekąd, to podpowiem, że zapowiada się niesamowicie ciekawe, interesujące wydarzenie, które rozegra się już na terenie Jałowni w czwartek popołudniową porą, bo właśnie wtedy spotka się tam kardynał Grzegorz Czyś, który będzie rozmawiał z rektorem Andrzejem Szaratą. A to wszystko oczywiście w ramach rozmowy, czy jeszcze umiemy się słuchać, o dialogu w świecie podziałów i emocji. To akurat zapowiada się na wyraz ciekawie. Przypominam, Centrum Edukacyjne Jałownia, czwartek o godzinie 17.00. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a ja przypominam, że będzie nas można słuchać zarówno w środę, jak i czwartek w ciągu dnia, transmisja na żywo. Natomiast jeżeli chodzi o programy, to podpowiem, że oczywiście możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wieczorem w czwartek inżynierskie historie, w piątek będzie herbatka, natomiast w środę kultywator, na który już serdecznie Was zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Jest 12 maja, to prawie połowa już tego pięknego skądinąd miesiąca i spotykamy się w sytuacji, w której nagrywamy się tuż po nagłym ociepleniu, więc to pewnie będzie słyszalne, przynajmniej na razie jest, bo to są w większości po prostu ładne numery, które zagraliśmy na samym początku. A po drugie też spotykamy się w sytuacji, w której obydwaj mamy ze sobą ciężki dzień, ty ze względu na pracę, a ja ze względu na dojazd do Krakowa po majówce, w związku z czym no, to jest audycja, w której dwóch chłopów podczas przygotowywania jest, ma przyjemność zrobienia czegoś fajnego na koniec dnia, bo po drodze było różnie. To audycją jest Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I zagramy dzisiaj, tak jak to bywa u nas średnio co dwa tygodnie, z wyjątkami, ale jednak audycję bez motywu przewodniego, czyli nowości, ale nie tylko. Nowości, koncerty, zapowiedzi płytowe, takie też rzeczy, które nam ostatnio wpadły z tej starszej przegródki. U mnie jest dość prozaicznie, ponieważ to ja mam teraz taki okres urlopowy, że z jednego krótkiego wyjazdu wchodzę w drugi, więc dosłownie pojutrze znowu wyjeżdżam na parę dni, tylko wyjeżdżam już w takich celach bardziej, powiedzmy, zabawowo-towarzyskich. I w ramach tych wyjazdów, które uprawiam cyklicznie ze znajomymi, mamy za każdym razem klejone playlisty. No i przyniosłem po prostu rzeczy, które podczas klejenia tych playlist na mojej części się pojawią, najzwyczajniej w świecie. Mam nadzieję, że wybrzmią w górach, gdzie się udajemy. Ponieważ mam ze sobą po pierwsze Pavement z płyty Woe Is Owie i Cardigansów, The Cardigans, zespół szwedzki z bodajże pierwszej płyty, jak dobrze pamiętam, więc to jest już w ogóle trochę starsza rzecz. W ramach nagrywania rzeczy, których po pierwsze ostatnio słuchałem siłą rzeczy, a po drugie też takich, które do aktualnej aury pasują, mam nadzieję, że przez ten tydzień się pogoda nie zmieni.
1: Tak. To nie jest takie zestawienie, w którym gramy rzeczy jakieś zupełnie nieznane. To są raczej grupy kojarzone szczególnie dla słuchaczy muzyki podobnej do tego, co my na ogół prezentujemy. Pierwsza rzecz z tego, co zagrałem, to brytyjskie Bugadlis, którzy mieli wielki hit w ogóle Wake Up Boo gdzieś w połowie lat 90. Mieli też kilka bardzo dobrych płyt w tamtym okresie 91-96. Potem świat o nich zapomniał, my o nich zapomnieliśmy i wydali pierwszy album po 24 latach przerwy, bo to była przerwa wydawnicza od płyty Kingside 98 do roku 2022 i ja w ogóle przegapiłem ten ich powrót, to że oni wydali wtedy w 2022 roku płytę Keep On With Falling, potem jeszcze rok później wydali płytę od tytułu 8. Niezbyt skomplikowany tytuł jak na zespół, który właśnie wydał ósmy album. No i teraz wyszedł ich najnowszy album, którego już nie przegapiłem. No i problem z tą płytą jest taki, że o ile pierwsze cztery kawałki są bardzo przyjemne i bardzo dobre, to cała reszta mi się zlała w jednokształtną magmę słuchową i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście jest taki przeskok między pierwszymi utworami, czy jakoś tak odbiorczo działa taki album, który nie ma brzmienia jakiegoś bardzo uderzającego w twarz i bardzo dynamicznego, tylko tam są niezłe, czasami bardziej psychodeliczne, czasami bardziej spokojne indie rockowe piosenki, czy po prostu jesteśmy przebodźcowani i ciężej nam się odbiera taki prosty album bez żadnych ciosów na twarz. Spróbuję sprawdzić, która z tych dwóch opcji. Dostaliśmy przyzwoity album, ale taki, o którym nie będziemy jakoś specjalnie pamiętać, no chyba, że zespół przyjedzie do Polski w przyszłym roku, no bo to by była konkretna lekcja historii Britpopu. I to był zespół na tyle dobry w swoim klasycznym okresie. No ja w zasadzie lubię wszystkie ich płyty do rozwiązania i bardzo było przyjemnie, gdyby pograli te utwory, gdyby można było je usłyszeć na żywo. No i właśnie skleiłem jeden z nowszych utworów, czyli Living is Easy, i jeden z klasycznego katalogu. Druga rzecz z kolei, no to jest zespół z Portland w Oregonie, zespół Dlinis, który zawsze miał takie okładki kojarzące się z pustynią i bezdrożem, trochę takie jak, nie wiem, z serialu True Detective, tak. To jest taka estetyka.
0: I to jest bardzo filmowe zdjęcie właśnie, dużo i przestrzeni.
1: Każda z ich okładek wygląda podobnie, bo nowa to jest też to samo.
0: No, widać pewien schemat.
1: Budynki mniej lub... swoją drogą z takim filtrem, który kojarzymy z filtrem Meksyk, powiedzmy, z filmów i seriali, bo jest coś takiego, taka określona kolorystyka pomarańczowo-brązowa i tu jest mniej więcej to samo. To jest trochę soulu, trochę country i trochę bardziej wysmakowanego popu. Zespół tak samo, podobnie gra od 2014 roku. Wydaje kolejne płyty, nic się nie zmienia. Jakoś omija tę część Europy. Ale przypuszczam, że z takim bardzo ciepłym klimatem nie omija na przykład Portugalii, Hiszpanii, więc może i też Włoch, więc pewnie trzeba będzie prędzej czy później tam się pojawić i gdzieś ich dorwać po drodze.

0: to była sekcja muzyczna, która potrwała praktycznie 1/4 naszej audycji tak łącznie, ale było bardzo ciekawie, jak zresztą zazwyczaj, ale nie tylko w kontekście tego, co zazwyczaj się dzieje, to jest istotne, ale też dlatego, że tutaj się działo dużo na pograniczu kultur, na pograniczu państw, estetyk muzycznych. To są takie rzeczy, które akurat w twojej części były bardziej widoczne pod kątem tła takiego czysto merytorycznego, ale ja zagrałem sporo utworów chilijskiego zespołu Los Prisioneros, już nieistniejącego w tym momencie. Oczywiście no, po hiszpańsku nie trzeba za bardzo nawet kombinować, żeby to tłumaczenie poprawnie odczytać jako więźniowie. I tam rzeczywiście lirycznie trochę takich podtekstów społeczno-punkowych się zachowało, natomiast no, to jest kwestia czysto tekstowa, ale muzycznie to we wczesnym okresie działalności, bo podobno później było inaczej. Ja nie wiem, bo słuchałem tylko jednej płyty jak na razie z 1987 roku. Potem podobno to się zmieniło, muszę to sprawdzić, natomiast no, na razie to jest w mojej percepcji zespół po prostu synth-popowy, nowofalowy z tekstami właśnie, które wedle wszelkich informacji, które znalazłem w internecie, tylko to muszę to czytać piąte przez dziesiąte, bo to są siłą rzeczy informacje znalezione po hiszpańsku, więc możliwości moje językowe, jak i translatorskie narzędzi, których używa w tym momencie każdy w zasadzie człowiek, czyli tłumaczenia internetowego, no są różne, więc trzeba sprawdzić, czy tam naprawdę ten zespół cenzurowany w końcówce reżimu Pinocheta, podobno tak. Będę musiał to sprawdzić, jeżeli rzeczywiście tak było i jeżeli to jest zespół, który jest ciekawszy na skalę szerszą, nie tylko w kontekście końcówki lat 80., no to pewnie jeszcze będzie do mnie wracał i będzie też w efekcie wracał do was, no ale na razie zagrałem z albumu, którego tytuł, to nie jest ten z długim tytułem, tylko jest po prostu Corazones, czyli serca z właśnie końcówki lat 80. Czterokrotnie platynowa płyta w Chile, tylko no to jest sprzedaż na poziomie, z tego co widzę, 190 000, więc dużo, ale pamiętajmy o tym, że to jest po prostu mniejsze państwo.
1: Z mojej strony muzycy, którzy inspirowali się muzyką z Ameryki Południowej, ale nie są obywatelami żadnego z krajów stamtąd, no bo po pierwsze zagrałem gościa, który pochodzi z Holandii, z Amsterdamu, o pseudonimie z Rotterdamu, przepraszam, z Amsterdamu, Psalm Tris, którego jedna z albumów, czyli płyta z roku 2021, nosi tytuł Caso de Amor Brasileiro, czyli jak rozumiem przypadek miłości raczej do Brazylii, jak sądzę, a nie miłości. Tu nie chodzi o kobietę czy o mężczyznę, a raczej o
0: patriotyzm, powiedzmy.
1: O kulturę brazylijską, o to, tego okay, szukałem.
0: Dobra.
1: To jest taki instrumentalny hip-hop, który jest bardzo, bardzo inspirowany przede wszystkim sambą, ale też innymi gatunkami. No i słuchać tego znakomicie. Nie tylko i też, bo to jest chyba ważne, wydaje mi się, że to może być taki bardzo dobry entry point, czyli takie wejście do w ogóle zanurzenia się w muzyce brazylijskiej dla kogoś, kto nie miał z nią większego do czynienia. Dobrze zrobione, ale bez jakiejś bariery czy językowej, czy dźwiękowej. Słucha się tego świetnie i jest to jednocześnie zbliżone. Wiemy, czego słuchamy jako słuchacze muzyki z tych kodów kulturowych, z którymi obcujemy, ale też słychać, że jest to trochę co innego i to trochę co innego to są właśnie te elementy brazylijskie. I druga rzecz to jest Adrian Quesada, czyli muzyk, który zdobył 8 nagród Grammy i jest odpowiedzialny za sukces m.in. Black Pumas, ale też takich zespołów jak Okoty Soul Sounds czy Brownout, który na pewno grałem jeszcze w Rot FM-ie, bo to był zespół, który po funkowemu nagrał 2 albumy z coverami Black Sabbath, ale w taki sposób, że ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób grał inny zespół, żeby brzmiał aż tak organicznie i jak własne kompozycje, nie na przestrzeni jednego utworu, nie na przestrzeni dwóch, ale na przestrzeni dwóch płyt. No znakomite to było. Płyta Brownout Presents Brown Sabbath jest fantastyczna i druga płyta, która wyszła 2 lata później, też jest świetna. Solo z kolei Adrian Quesada pod własnym nazwiskiem gra muzykę inspirowaną Ameryką Południową, ale to są klei takie nowoczesne wersje różnych gatunków, bo to jest wielostylowe. Zdarzyło mu się chociażby sięgać po bolero na argentyńskie, na płycie Bolero z Psychodelicos, na znowu dwóch częściach tej płyty. Z kolei na najnowszej, czyli Trio Asesino, połączył tą muzykę czy argentyńską, czy brazylijską z trip-hopem i to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę jakby spowolnić właśnie te dźwięki. No i nie da się ukryć, że no wychodzi. Ja wprawdzie nie jestem użytkownikiem żadnych używek poza kawą i herbatą, ale no brzmi to mocno zielono, że tak to zeufemizuję i więcej nie będę dodawał. Jest to super płyta, no ale jednocześnie bardzo taka kanapowa i relaksacyjna.
0: To jest też wątek, który się przewija przez wiele audycji, nie wymawiany bezpośrednio u nas, ale no, umówmy się, że w momencie, kiedy znowu zagramy coś stonerowego, to pewnie znowu trzeba będzie to eufemizować, więc no, są rzeczy, które z muzyką pewnego rodzaju po prostu idą w parze, niestety bądź niestety, ale regularnie.

0: Sytuacja przedstawia się tak, że przed nami sekcja jazzowa, ale rozbudowana też o trend ambientowy, i to jest trend ambientowy kilkunastominutowy, suflowany przeze mnie, więc niechybnie zbliża się moment pożegnania i w zasadzie on następuje już w tym momencie. Ale zanim przejdziemy do tych jazzów i do ambientu, no to gwoli, prawda, bycia konkretnym i gwoli chronologii, no, to jest dobra opcja, dobre słowo, szukałem do dobrej frazy, musimy sobie omówić, co się działo chwilę temu. Chwilę temu na naszej antenie zagościł ode mnie akurat zespół Lesa Claypoola kolejny, bo on ma tych zespołów od cholery i trochę, kolokwialnie mówiąc, który powstał we współpracy z Seanem Lennonem, tak, z tych Lennonów, i od 10 lat sobie w wolnych chwilach, tak naprawdę w wolnych chwilach od Primusa, od innych różnych eksperymentalnych projektów, które Les prowadzi, gra progresywnego rocka, i to gra z dużymi z mojej perspektywy sukcesami, bo lubię dwie płyty, które do tej pory wydali. Sęk w tym, że wydali też 1 maja trzecią swoją kolejną po 7-letniej przerwie. To jest tytuł, który jest bardzo lesowo Claypoolowski, The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Nie słuchałem tego jeszcze, natomiast chciałem zaznaczyć, że ta płyta wyszła i że to jest kapela, która jest po prostu bardzo dobra, więc z tej okazji wziąłem dwa utwory z debiutu z 2016 roku, skądinąd dziesięciolecie, jakby nie patrzeć, Monolith of Phobos, i to w sumie dziesięciolecie takie zbliżające się już wielkimi krokami, bo w czerwcu, na samym początku czerwca, więc to tygodnie nas od dziesięciolecia oddzielają, a to jest też o tyle istotne, że w sierpniu będziemy mieli okazję obydwaj zobaczyć Primusa.
1: Niewykluczone, że będzie support właśnie Delirium, bo taki support jest w Stanach, tak, mm-hmm. Nie zdziwiłbym się, gdyby dokładnie w tej formule były dwa koncerty jednego wieczoru. Zobaczymy. Jeszcze uzupełnię, bo jeszcze w poprzednim wejściu zapomniałem o jednej grupie, bo graliśmy muzykę inspirowaną Ameryką Południową i trochę też, no po prostu, muzyki z Ameryki Południowej, ale do tej muzyki z Ameryki Południowej został doklejony jeden zespół, który już inspirowany brzmieniem, czyli TGTB, bo graliśmy pod koniec synthpop, a ja zagrałem darkwave. No i to był darkwave w wykonaniu projektu zespołu TGTB, tudzież TGTB ze Sztokholmu, który wydał niezbyt dużo muzyki, bo to są dwie epki i płyta długogrająca, i milczy od 2002 roku. Mam nadzieję, że nie na długo, bo no to, co robi, robi bardzo dobrze, a trzeba powiedzieć, że jest koniunktura na taką muzykę. Lubimy mroczną dyskotekę, o czym chociażby Cyprian Buś trochę mówił w jednym z tych dwóch wywiadów, które przed Greensu wyszły z jego udziałem. Ludzie tego lubią słuchać. Dobrze się to sprawdza na żywo, więc nie zdziwiłbym się, gdyby takie TGTB też pojawiło się w Krakowie prędzej czy później.
0: Tak, jesteśmy też narodem, który bardzo lubił Depeche Mode i nadal bardzo lubi. I to słychać w wyborach estetycznych dużej części społeczeństwa.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te brzmienia psychodeliczne, zespół Tibetan Miracle Seeds, który okładkowo i tytułowo inspiruje się i Ameryką Południową, i Północną, bo o ile na swojej debiutanckiej płycie Inca Missiles no tutaj widać ewidentnie inspirację Peru, to na drugiej płycie zeszłorocznej już mamy kaktusy, węże boa, różne takie rzeczy. Chociaż widzę, że też Santiago się pojawia, czyli Ameryka Południowa też się tu pojawia, ale jest też Sherpa, no wrzucają wszystko tytułowo, ale to nie jest jakaś fantastyczna płyta, za to ten ostatni numer na tym albumie, czyli utwór tytułu Twistys, jest bardzo dobry, jest zdecydowanie, to jest 9-minutowy jam, i gdyby ten zespół wydał na tej płycie, znaczy to jest też jednoosobowy projekt, obudowany powiedzmy w zespół, ale gdyby na tym albumie nie było 9 utworów, ale powiedzmy 3-4 konkretne dżemy, to by to moim zdaniem wypadało dużo lepiej, a tak jest tylko nieźle, z jednym fantastycznym fragmentem. Drugi zespół z kolei, był taki okres w muzyce rockowej, kiedy wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale było sporo zespołów, które brało Oz Motorhead z umlautem i dowalało do nas w swoich zespołów. No to w przypadku zespołu Dual Suns czy Sans, kwestia jest taka, że oni wzięli dyl z zespołu Amondyl i dokleili Sans, nie wiem czy chodzi o San O czy nie, bo to już jest pisane normalnie, no ale ewidentnie to jest dyl wzięty od Amondyl. I zespół, który gra bardzo konkretną i bardzo dojrzałą psychodelię, zrobioną fantastycznie. Mało kto ten zespół zna, mało kto go słucha, a no ten debiut to jest no super rzecz, naprawdę fantastyczna. To jest takie brzmienie jak chociażby Wooden Ships i następcy Wooden Ships, czyli Munduo. Dużo krautu, dużo odlotu. Ja to lubię, mam nadzieję, że więcej osób polubi i zespół gdzieś nie zgaśnie po tym jednym albumie, bo jedna płyta... Może czas był w ogóle zły, bo oni ten album debiutancki opublikowali 5 grudnia. Nie wiem, co to jest za pomysł, żeby Psychodelię Słoneczną wydawać 5 grudnia. No ale tak zrobili. Czy im to pójdzie w pięty, czy nie, to nie wiem. Liczę na to, że kolejne wydawnictwo trafi na lepszy czas i na lepszy moment i zespół jeszcze wypłynie.
0: Jeżeli chodzi zaś o to, co przed nami, bo to wszystko trochę już pogadaliśmy, a jeszcze to jest wszystko, było wszystko omówienie tego, co działo się chwilę temu, teraz zajmijmy się tym, co przed nami. No jazz jako się rzekło, ale ta sekcja jazzowa jest bardziej po twojej stronie, bo ja dorzucam do tego Aleksandrę Słysz, postać, o której tak w ogóle robi się coraz głośniej i w coraz większej liczbie miejsc się na panią Aleksandrę natyka i bardzo dobrze, bo no dawno nie słuchałem tak dobrych polskich ambientów. Myślę, że spokojnie z rok od momentu, kiedy Ola Budzyńska, którą już w tej audycji propsowałem i komplementowałem, wydała swoją płytę, ale to jest trochę innego rodzaju ambient, bo mimo wszystko to, co uskutecznia pani Ola, w sensie Ola, bo to operujemy na tym samym imieniu, ale jedno to jest Ola, a drugie to jest Aleksandra. Tak, może będzie najprościej to rozróżnić. Pani Ola operuje bardziej formą, mimo wszystko jednak nie chcę powiedzieć, że piosenkowo, bo to by w ogóle trochę z samymi założeniami ambientu kolidowało, no ale dużo bardziej zwartą. A pani Aleksandra Słysz jest dużo bardziej poszukująca, mam wrażenie, dużo w bardziej odważny sposób niezależna i te utwory potrafią przez dobre kilkanaście, kilkadziesiąt, chwilami wręcz minut po prostu jakby no, być czymś, czego się bardzo przyjemnie i z dużym zaciekawieniem słucha. To jest akurat wyjmek kilkunastominutowy z epki I Carry the Strength. Jest to jedyny numer na tej epce, wydanej w kwietniu, czyli no prawie miesiąc temu już w zasadzie, ale to absolutnie nie szkodzi, bo jest to świetny jeden utwór. Bardzo miło widzieć rozwój pani Aleksandry i liczę na to, że faktycznie, że to będzie jeszcze bardzo głośne nazwisko.
1: Co do tego, co usłyszymy na sam koniec z mojej strony, usłyszymy, trzeba powiedzieć, znowu Grega Fauta, bo często gramy Grega Fauta o tyle, że to jest gość, który wydaje bardzo dużo muzyki. I jako Greg Fault Group, i jako Hampshire and Fault, bo no, Hampshire and Fault to jest duet, który wydał, myślę, że z jedną płytą, ile nie dwie, które były blisko różnych list rocznych, czyli tu już było bardzo dobrze. Na to jeszcze jest Greg Fault po prostu solo i on nie tylko nagrywa płyty samemu, ale też lubi współpracować z różnymi ludźmi i tych mówiąc brzydko, bo często to narzekamy, kolaboracji, bo wszyscy nadużywają tego określenia, no ja jednak wolę określenia współpraca. W tym roku ukazały się dwie płyty Grega Fouta w różnych współpracach i obie mi umknęły. Nie słuchałem jeszcze żadnej, ale dzięki temu zrobię taki publiczny przyczynek, żeby ich posłuchać. Prędzej czy później. Pierwsza płyta to był album o tytule Impressions of Samos z Sokratisem Wodzkosem i Georgios Papas Trio, czyli jak sądzę inspiracja muzyką grecką. Tylko sprawdzę jeszcze, czy to nie Cypr, bo by było głupio. Nie. Wyspa, Samos, wyspa grecka na Morzu Egejskim. Czyli jak sądzę to będzie album... No tak, to musi być album inspirowany Grecją, bo jest taka czcionka, którą się kojarzy z Grecją.
0: Tak, oj tak. I też zestawienie kolorystyczne, biało-niebieskie.
1: Tak. No i też myślę, że to jest Grecja. To pewnie jest po prostu wyspa Samos na okładce.
0: Tak, wygląda.
1: To jest
0: tak.
1: Album, który ukazał się 20 lutego i umknął, widzę, z tego co widzę, i słuchaczom, i krytykom, a jest... prawdopodobnie niezły, jeszcze go nie słuchałem, ale sam pomysł o tym, żeby połączyć to, co robi Greg Fout i muzykę grecką, jest sam w sobie bardzo ciekawy. To jest muzyk bardzo elastyczny i ja to sprawdzę i jeszcze dam temu wyraz na antenie, bo już mam klimat letni i to będzie muzyka, która będzie mu sprzyjała, ale zagrałem fragment z jeszcze kolejnej, jeszcze nowszej płyty, czyli współpracy z muzykiem o pseudonimie Maston, którego nagrania słuchałem już wcześniej, a nawet nie wiedziałem, że powstał wspólny album z Gregiem Fouten, czyli dwóch ludzi, których cenię. Płyta o tytule Moving Images i to jest kwiecień. Jeden fragment tej płyty i jeden fragment czegoś starszego, zainspirowany tym właśnie, że kolejne współprace Grega Fouta się ukazują. Sięgnąłem po współpracę, której jeszcze nie znałem, czyli po zimowy, przynajmniej okładkowo, album z Artem Dimenem, nie wiem jak gościa czytać, bo jest z pochodzenia Brytyjczykiem, a jest to nazwisko dosyć nietypowe. Aha, bo to patrzę, czy to jest pseudonim czy nazwisko. Nie, chyba pseudonim. Czyli jeżeli mielibyśmy być bardzo ortodoksyjni, to powinno być Art Women. Brzmi to dziwnie, bo to brzmi jak Artur Człowiek. Tylko, a w zasadzie Artur Ludzie, bo to jest men przez E, a nie przez A. A to jest prawdziwe nazwisko tego gościa. No nieważne. Płyta tyle off-piste, na okładce, która jest dwóch gości, Greg Fout i Art Zeman, którzy szusują sobie po stoku. No i właśnie przez to, że jest bardzo ciepło i mamy pierwsze ciepłe dni tego, takie naprawdę ciepłe dni tego roku, sięgnąłem po płytę, która mnie schłodzi i rzeczywiście skutecznie to robi. Liczę na to, że też to schłodzenie, efekt schłodzenia dotknie słuchaczy. O tak.
0: Także, po pierwsze, mamy nadzieję, że nie będziecie się śmiać przy tych słowach, no bo jednak nagrywamy to z pewnym wyprzedzeniem, ale prognozy są raczej bardziej optymistyczne niż mniej. Myślę, że jeszcze taką najzimniejszą część wiosny mamy za sobą i będzie tylko lepiej. Przez te dni majówkowe było naprawdę łaskawie. Ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam chyba aż tak jawnie ładnej majówki, jak mieliśmy do czynienia z nią w tym roku. I to tak ładnej, w sensie nie było takiego przekroczenia granicy, w której to ciepło staje się, za przeproszeniem, upierdliwe i męczy człowieka, tylko to była zawsze przyzwoita temperatura pokroju 26 stopni, więc sympatycznie bardzo. Za tydzień słyszymy się jeszcze, zobaczymy w jakiej formule, bo być może po prostu będziemy nadawali na żywo, zastanawiamy się nad tym. Może uda się to zrobić w przyszłym tygodniu i wtedy znowu będziemy grali raczej bez realizowania motywu przewodniego, tylko takie rzeczy bieżące bardziej. A jeżeli nie, no to pomyślimy nad innym tematem. Także przekonacie się 19, co wybraliśmy i jak wyszło, więc zobaczymy.
1: No i na sam koniec jeszcze jedna rzecz. To już jest stricte inspiracja majówką i tym skończymy też to wejście. Miles Davis z jednej z pierwszych płyt, to jest 55 rok, więc bardzo, bardzo dawno temu, i utwór Nature Boy, chyba w kontekście majówki dużo nie trzeba dodawać.
0: Dokładnie tak. Więc z tym was zostawiamy, zobaczymy, z czym słyszymy się za tydzień. A na razie dzięki Piotrowi
1: i Jakub Buszek.

Mamy dzisiaj środę, 13 dzień maja i 133 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Maria, Roberta i Serwacy, natomiast dodatkowo Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Cichosław i Natalii. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Furaha. Brzmi może nieznacznie, ale jest to niezwykle istotne, bo święto zwracające uwagę na chorobę porażenia mózgu, w związku z tym poważnie, naprawdę bardzo poważnie. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Humusu. To z kolei bardzo smacznie, aczkolwiek dzisiaj nie próbowałem, to też muszę przyznać. A jeżeli chodzi o informacje klubowe, to tak się zastanawiałem, czy aby nie zrobić czegoś, co, no powiedzmy, na przekór troszeczkę pójdzie. Ale może po kolei. Po pierwsze, już dzisiaj startuje 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. W związku z tym zapraszam do Tauron Areny, nie tylko myślę, że koncertowo będzie to nad wyraz ciekawie. No i jeszcze jedna sprawa, która może wam się wydać zaskakująca, ale niemniej zaproszę was jutro na Dzień Lądowca, bo już od godziny 10 startuje to wielkie święto Wydziału Inżynierii Lądowej, a tam również będzie mini koncert, jeżeli oczywiście warunki pogodowe i okoliczności pozwolą. Swoją drogą, poza mnóstwem atrakcji, również muzyczne, bo Radio Nowinki będzie dla was grało. No i uwaga, jeszcze jedna sprawa, w zasadzie dwie, czy trzy nawet, moi drodzy. Informacje bieżące, skoro tak, to mogę chyba powiedzieć, a w zasadzie powtórzyć to, co mówiłem przed chwilą, czyli jutro od godziny 10 na kampusie na Warszawskiej, rejon Alejki koło Popiersia, jak i również przed budynkiem Galerii Gil, dawniej stołówki, jednym słowem będzie masa atrakcji, między innymi gry, konkursy, możliwość zwiedzania, to już akurat nie na przed Popiersiem, ale generalnie w budynku wydziału, zwiedzania laboratorium, zobaczenia możliwości studiowania. Jednym słowem, naprawdę dużo atrakcji. A już wieczorem o godzinie 17 jutro rozmowa kardynała Grzegorza Rysia i rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Andrzeja Szaraty, a tytuł rozmowy, czy jeszcze umiemy się słuchać. Jednym słowem, o dialogu w świecie podziałów i emocji. Rozmowa, myślę, że bardzo interesująca, a to wszystko od godziny 17 w centrum konferencyjnym Działownia na Politechnice Krakowskiej. Zapraszam oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja ze swej strony podpowiadam, że już jutro to możecie program autorski tuż po godzinie 9 włączyć i posłuchać. A można nas słuchać oczywiście całą dobę na okrągło i 7 dni w tygodniu. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl i w zasadzie wszystko powinno już być głośno i wyraźnie. Wracając jakby do kwestii istotniejszych, to jutro tuż po 9 będzie program autorski. Później transmisja na żywo z Dnia Lądowca, a wieczorem o godzinie 21 inżynierskie historie, na które oczywiście was serdecznie zapraszam. No i kultywator, który zaczyna się już za momencik, już za chwileczkę. No a zanim zaczniemy mówić o kultywatorze, jeszcze jedno zaproszenie, które uciekło mi uwadze, a chciałbym was zaprosić do obejrzenia filmu, i to nie byle jakiego, tylko uwaga, kolejna odsłona Diabeł ubiera się u Prady, tym razem druga odsłona, znowu Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, to wszystko akurat na ekranie w Multikinie, do zobaczenia jutro, na przykład o godzinie 20.10. Oczywiście serdecznie zapraszam. No i na kultywator za chwilę będzie więcej o filmach.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie pro pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No, moi drodzy, muszę przyznać, że dzisiaj mam chrypkę delikatną, bo piknik biblioteki był od godziny 10 do 13 na Warszawskiej, na kampusie Politechniki Krakowskiej oczywiście. Swoją drogą oczywiście pozdrawiam wszystkie panie i panów z biblioteki, dziękuję za pomoc. No i powiem wam tak, grill był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo udany. Ja chwalę sobie. To było już za nami. Jutro dzień lądowca, na który też oczywiście zapraszam. Natomiast dzisiaj wita się z wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was zrealizuje i poprowadzi. A w programie tradycyjnie będzie o informacjach kulturalnych, wydarzeniach, które w najbliższym czasie się rozegrają tu i ówdzie. Będzie również, co istotne, o juwenaliach krakowskich skądinąd. Będzie również o premierach filmowych, będzie również o propozycjach serwisów streamingowych i propozycjach tych ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych. No i nie wiem, czy macie świadomość, festiwal w Cannes się rozpoczął, ale o nim będzie troszeczkę więcej chyba w przyszłym tygodniu. Przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się wtedy więcej na ten temat przygotować, no bo na razie mógłbym chyba dyskutować w dużej mierze o kreacjach gwiazd, a radio to chyba nie jest to medium, w którym to można by poruszyć, tym bardziej, że no jakby to powiedzieć, chyba nie jest to coś, co mnie akurat najbardziej interesowało w tym wszystkim. Skądinąd dużo Polaków tam będzie, o właśnie tak, to można podkreślić. A skoro tak, no to już chyba jest ten moment, kiedy możemy zacząć, no nie wiem, grać właśnie, a skoro już mowa o kreacjach, to będzie chyba dobre podsumowanie. Modelki.